0: Bet Radio SMS.
1: Evo nama i Ljiljana. Slušamo Halida, pozdrav idu od Adema za Javuz i Tempoplast. Veliki pozdrav idu za Muniba, legendu.

0: Bet Radio.
1: Slušamo sada Hakalu Zenica. Pozdrav idu od Muniba i Adema za Tempoplast. Muzika.